jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik z

w parkicie ujrzałem piekło. Coś wyło tam wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić, diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły, z jakiej przyczyny?

0: Wykorzystujemy również tak samo środki i zaangażowanie naszych własnych wolontariuszy, którzy oddają nie tylko swój czas, ale również też i pieniądze. I tutaj w tym kontekście tak to każda wpłata, która zostanie dokonana, ma dla nas ogromne znaczenie. Dlaczego 1000? Dzisiaj, jak rano jechałem do was do studia, to już widziałem, że mamy 215 osób, które zdecydowały się nas wesprzeć. Powiem w ten sposób, jak jeszcze kilka miesięcy temu trwała ta straszna sytuacja w Kijowie i w Ukrainie związana z problemami, znaczy, mało powiedzieć problemami, z tragedią podczas ataków w zimie i brak prądu, brak ciepła, to naszą, znaczy akcję, którą współorganizowaliśmy, Ciepło dla Kijowa, zaczynaliśmy od, już nie pamiętam, chyba od 200 tysięcy złotych chcieliśmy zebrać. I potem po kolei te kwoty tylko się coraz bardziej zwiększały i zwiększały, prawda? Zwiększyliśmy, nie wiem, 500 000, 1 000 000, potem pojawiło się 2 000 000, 5 000 000. Skończyliśmy na około 12 milionach złotych. I chciałbym, znaczy, żeby to być może też poszło w ten sposób, że wyznaczamy sobie jakiś cel, a potem zostajemy nagle niesamowicie zaskoczeni tym, jak wielkie wsparcie otrzymujemy. Bo to jest też w ten sposób, że oczywiście potrzebujemy tych środków na nasze bieżące potrzeby, natomiast wszystko, co jakby zostanie zebrane odrobinę więcej, idzie potem na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy, na brygady, z którymi współpracujemy, od których cały czas otrzymujemy zapytania, czy jest możliwa pomoc, czy możemy im pomóc, nie wiem, w zebraniu środków na samochód, czy na jakiegoś drona, czy na jakieś materiały bezpośrednio już dla żołnierzy. Więc to też jest w ten sposób, że jeżeli wesprzemy Euromajdan 5 złotymi, 20, to jest też szansa, że te pieniądze tak naprawdę po drodze się bardzo mocno pomnożą. Bo z takich 5 złotych potem może powstać 12 milionów.
1: Окей. Отже, якщо йдеться взагалі про те, наскільки і хто може підтримувати Євромайдан, це можуть бути суми і 5 злотих, і 20 злотих, але потім вони всі зберуться в одну якусь суму, яка допоможе закрити нагальні потреби, такі, щоб допомагати гуманітарну допомогу доставити і на машину, яка їх довозить, і волонтери теж від себе дають, до речі, також кошти на це. Якщо говорити саме чому 1000, тут пригадується акція з організаторами, якої були співорганізаторами, якої був Євромайдан Варшава, всі ми про неї пам'ятаємо, Тепло для Києва, де вдалося зібрати 2 мільйони злотих. 12 мільйонів злотих. Так, я вже забула це. 12 мільйонів злотих. Така дуже щира реакція у мене вийшла. Так, 12 мільйонів. А все розпочиналося з маленьких квот і потім аж доросло до такої суми. Тому так собі поставили 1000 друзів, а потім хочуть якось все ж таки, можливо, так притягнути цю ситуацію, щоб ще більше людей долучилося до цієї допомоги. Тож, якщо навіть буде цих коштів забагато, тоді вони підуть на підтримку Збройних сил України, тому що Євромайдан співпрацює із бригадами, із військовослужбовцями. І всі ці кошти будуть направлені саме на підтримку України і так. Тож, тому 1000, але 1000 – це лише початок. І вже, до речі, вплатило 215 дарчинців гроші на саме цей проєкт. Чи можемо ще порозмовити Барзі о тобі? Byłeś już wiele razy w Kijowie, uczysz się teraz ukraińskiego. Powiedz właśnie o tych całych... Niebawem też wyjeżdżasz do Kijowa. Mógłbyś proszę się podzielić właśnie, dlaczego tak jakoś ciebie w ogóle to wszystko nadal bardzo dotyczy? Że ty jako Polak, nie patrząc na to, że sytuacja teraz jest wymagająca dużo dyplomatycznych jakichś wysiłków, dalej pozostajesz po tej stronie, wspierasz i chcesz.
0: To, co się dzieje politycznie, jest bardzo martwiące. Wszelkiego rodzaju jakieś kliny, które są wbijane pomiędzy Polskę i Ukrainę, ale też między Polaków i Ukraińców, jest czymś, co martwi, czymś, co sprawia, że możemy się trochę bardziej obawiać o swoje miejsce na tym świecie, tutaj geograficznie. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest, aby Polacy i Ukraińcy się wzajemnie wspierali i działali wspólnie. I to też jest nie tylko w ten sposób, że tylko Polacy w stronę Ukraińców, ale jakby w obu kierunkach, abyśmy okazywali sobie to wzajemnie.

No i tak, my staramy się pracować i w Polsce, i w Ukrainie, bo to też ważne. Tu w Polsce jest teper tabir pod bezpiecznym niebem, ale też w Ukrainie teper u nas odkryte centrum transkordonnej oświty i do nas przyjechały uczniowie z Ameryki. I tam teper też tabir angielskomowny. I my pracujemy na...

Просто мерке, майструй місоч, хоча ж би арке. Татуші, робми своє, робми своє, може то щось да, хто ві. Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla, kumpel raz. I tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że...

marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o ćwitu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

Fundacja. Próbujmy więc, a nuż Fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

майструй місяч, хоча ж би арке. Татуші, руби своє, руби своє, може то щось да, хто ві. Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak?

racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

Батько, от на власну мерку майструй місяч, хоча ж би арке. Татуш, рук би своє, рук би своє, може то щось да, хто ві. Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał: jak?

Spróbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

Настройми соч, хоча ж би арке. Татуші, робби своє, робби своє. Може то щось да, хто ві? Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak

to coś da. Kto wie? Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

Wybrzmiały dwie piosenki, kiedy byłem małym chłopcem z legendarnego albumu Blues zespołu Breakout, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl, a drugi utwór to głos ojca początku lat 90. uwieczniony przez Kazika Staszewskiego, Kazika w tym wypadku na żywo, no przecież taki dobry.

Майструйте щось, хоча ж би арке. Татуші, робте своє, робте своє. Може то щось да, хто ві? Раз króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak po

to coś da. Kto wie? Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

Zróbmy więc, Anusz, fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurczę, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze.

Kram, aż sypią się zędrzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że

0: Arkę.
1: Tatusiu, róbmy swoje.
0: Róbmy swoje, może to coś da.
1: Kto wie?
0: Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nie ciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak

se to což dá. Kto vie? Na potkau Nobla, kumpel raz. I tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wierzy. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o ćwitu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak...

Spróbujmy więc, anuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając prze to jej. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, kochani, róbmy swoje, może to coś da.

Stopniał śnieg, zleżał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.